0: AIREKA eta zergaitik ez.
1: AIREKA, la radio numerik parantxeta irratia e radiokultura. This man, it was a Mexican, oh yeah.